kdo, kaj se srčaci, legam kam, kje si šel oblaci. Anhir džavčik, z isto velom knaciš, tacan če luga se srčaci. Lace in čokuc,